miałem mały kryzys w życiu swym i sam już nie wiedziałem, jak poradzić sobie z nim. I w tym mój sukces był, że cofnąłem się w tył i z tego byle czego całkiem nieźle żył. Idola ta idola pchała mnie na dno, litra dziennie chlałem i nie tylko to. I co złe było dobre, a co dobre to zło, i do zera się zgrałem owładnięty tą grą. Ten romans był dziki, ten romans był zły. Za mało romantyki w romansie było tym. Tyle razy zrywałem, tyle razy chciałem zwiać, lecz ciągle ci dawałem, a ty ciągle chciałeś brać.

twoim oknem, co nocy stoję, przybłęda z dzielnic zacnych burżła, dookoła kipi swym niepokojem. Twoja dzielnica, dzielnica zła, pod twoim oknem chodzą oprychy, pod twoim oknem pijacy klną, więc ty nie słyszysz kancony cichej, lichej szkatułki z miłością mą. Pod twoim oknem białe rumianki, gwiazdki strącone w lamentach roz, a w twoim oknie na tle firanki widzę twój profil i mój zły los. Pod twoim oknem gościa pod pachę prowadzi dziwka na zmięty koc. Nad twoim oknem księżyca majcher, którym mi grozi przedmiejska noc. Nad twoim oknem dzień twój lirycznie z drugim złączony w miłosny fresk. A ja tu stoję, a ja nie krzyczę, i tylko za mnie gdzieś wyje bies. Pod twoim oknem nożem zostanę i wcale serca nie będę krył, a potem potknie się o mnie ranek i facet, który

wcale serca nie będę krył. A potem potknie się o mnie ranek i facet, który u ciebie był. A potem potknie się o mnie

ta dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą na

moich pogranic jakich, a na nietrany pasje cwyty nieobyczajnej krasaty. Kapitana dziewczę chciało czegoś więcej, to złości tupie, to pieści się wdzięczy.

nie będzie zaręczy. A na nietrany pałac jest świetny, nieobyczajnej krasoty. Zaś naczelnik

mi westchnął po turecku, zarył nosem w piachu. Nasz mać twoją przeklął słowem nas zbyt znanym, a na nietralny pałas świety nieobyczajnej krasaty. Zasnął nasz kapitan

Pewnie podpiąłem karabinka. Instruktor znany z zimnej krwi kopniakiem pomógł mi przekroczyć tę magiczną grań. Za dobrą monetę wziąłem słowa złe te, bo powiedział coś jeszcze, gdy spojrzałem na...

a w każdym garbie ratunkowy zwój. I na cel skierowany, zakochany, zakochany w tym swobodnym opadaniu w dół. I tak się urwał krzyk mój, a potem na obłoki i cięły mnie jak brzytwą prądy powietrzne potoki. Niezwykły lot gdzieś z głębin atmosfery na rozkaz jam w nieznane zrobił krok. Po niewidzialny cień bezlicej chimery, dla której wykonuje każdy skok.

potoki. Wiatr sączy mi do ucha wredną pieśń. Nie ciągnij wcale jeszcze 300 metrów i tak nie zdążysz po co garb swój nieść.

cynizmem przeżarty schemat. Ulica śpiewa hymn o dolarze, a wolni grażdanie szczerzą szczerby. I Polska, Polska, Iber, ale z faszyści grupami jak psy na ulicach miast próbują noży na mej twarzy. Polska, Polska, ponad wszystko, w kleszczach milczenia pociągiem jadę. Przyszłość bez pani

Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na mnie, potem przestał w końcu.

bez włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, El Voga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady twojej